0: La Qué Buena. 349.
1: Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi chulo. Papi, papi.